Imam Sofwa. Bere wasa akwa akubi pap sameton sa. Ah, emfa. Ai, emfa.